0: tadolo
1: enu nwi nyewa
0: amenu bebe
1: enu nwi yowa
0: bolodi
1: oh
0: iyo
1: amenu bebe yo
0: alo gaga
2: ma utore mi premji
1: aja haurere.

Mi yo champion orang ne, mi yo champion orang. Agbakuro, nyonu tiga o. Mi yo champion orang.